tendenci tratti, di catotte tratti deciu, uvieciszki bitki boja, leżąc z tobą miał. Dzieciu, nikotate i zgubio, uwieciu te wolę dia, uwieciu te ja lubio, i siłę najdraża. Deciu, ma deciu, nikotate deciu, deciu da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboravit.